mielike bwa moje Yehowa ngo oni bongwe nkesi pole ngo mawo mieno makweko jile nengba mielike bwa mo ajaba mielike bwa moje Yehowa ngo